0: bardzo, bardzo daleko w przeszłość, jeszcze do czasów sprzed państw, sprzed narodów, do jakichś czasów plemiennych. Każde plemię miało jakiś swój totem, jakąś czaszkę żubra przybitą na kiju. I być może to już jest najwyższy czas, XXI wiek, żebyśmy te dawne archaizmy porzucili, tak? Możemy czasem przeczytać takie właśnie zdanie, takie stanowisko, że żyjemy w XXI wieku, wysyłamy ludzi w kosmos, niektórych nawet z powrotem, a jesteśmy przywiązani do jakichś totemów sprzed tysięcy lat.
1: Panie redaktorze, ja postawię oczywiście opór.
0: No domyślam się.
1: Mamy te totemy gdzieś w czasach starożytnych czy w czasach przedhistorycznych, ale współcześnie też mamy przecież logotypy. Jeśli będzie jakiś statek kosmiczny gdzieś tam wędrował w przestrzeni międzygalaktycznej, to też przecież widzimy to w relacjach telewizyjnych czy na zdjęciach, że tam też znajdziemy logotyp, jakiś logotyp NASA czy innej agencji kosmicznej. My się jako ludzie lubimy odwoływać do symboli, bo te symbole często coś, co jest graficznie dość proste, czasem bardziej rozbudowane, ale bywa, że coś jest dość proste i widzimy ten symbol i od razu mamy całą masę skojarzeń wokół tego. Więc ten totem starożytny czy przedhistoryczny i to logo współczesne, powiedzmy tej agencji kosmicznej, to są mniej więcej tego samego rodzaju znaki. Oczywiście kwestia szerokości znaczeniowej, bo ten totem może znaczył dla jednej wioski, może dla całego plemienia, dla wodza. NASA będzie tutaj konkretną agencją, konkretną firmą, jakąś tam rządową, dajmy na to w USA, która ma taki, a nie inny logotyp, ale my te znaki w przestrzeni publicznej odczytujemy. Mamy różne instytucje, które mają swoje logotypy, jak choćby Zamek Królewski, to ostatnio też było głośno na temat tegoż logotypu, ale pan redaktor zadając pytanie tak płynnie trochę się rozgadał na ten temat, bo też ma tutaj sporą wiedzę historyczną i powiedział pan o tym, że mamy tę majówkę 2 maja, 3 maja, no ten pierwszy tak mniej chętnie obchodzony, zwłaszcza wśród konserwatystów, ale ja chętnie podkreślam, że dla mnie majówka polska ma, to są 4 dni, to jest od 1 do 4, bo 4 mamy jeszcze Świętego Floriana, Międzynarodowy Dzień Strażaka i te święta nam takim pięknym ciągiem idą. Bo 1 maja oczywiście, no my mniej chętnie to obchodzimy, bo starsi pamiętają, młodsi znają to może z przekazów czy z telewizji. Ten 1 maja nam się źle kojarzy przez PRL, przez przymusowe pochody pierwszomajowe, przez to święto pracy, które było ubrane w te czerwone komunistyczne barwy. Ale tu też taka fajna anegdota, że przecież tego samego dnia mamy świętego Józefa Rzemieślnika, czy świętego Józefa Robotnika, nawet i parafie takie się spotyka w Polsce, tu pod Warszawą przecież w diecezji warszawsko-praskiej mamy taką parafię na przykład w Łominie. I co? No, mamy kościół katolicki w latach 50. postanowił ochrzcić to komusze święto i 1 maja mocniej zaczęto obchodzić właśnie świętego Józefa, żeby pokazać, że no, Józef Robotnik, Józef Rzemieślnik to też był człowiek pracy, także można na tę symbolikę z różnych kierunków spoglądać i różnie ją czasami interpretować.
0: Tak, oczywiście i to jest i już ten 1 maja pozostanie w tym ciągu tych rzeczywiście kilku dni świętowania no zupełnie innego niż inne takie ważne dni świąteczne zespoły dni świątecznych w naszym kalendarzu. Zupełnie inny charakter mają święta Bożego Narodzenia, zupełnie inny charakter ma Wielkanoc w świecie chrześcijańskim, nawet sekularyzowanym. Ta majówka jest wyjątkowa właśnie pod względem epatowania symboliką. No, w tym wypadku symboliką narodową, państwową. I o tym będziemy rozmawiać. Ja bym jeszcze wrócił do tych podróży kosmicznych i emblematów, które są na kadłubach statków czy sond kosmicznych, które wysyła się w przestrzeń. Bo to jest rzeczywiście ciekawy punkt do rozpoczęcia pewnych rozważań. Symbole, jak pan powiedział, były czytelne, czy to dla samego plemienia, czy dla większej grupy ludzi. Ludzie są jedynymi znanymi nam istotami, które w ogóle rozumieją symbole. Dla zwierzęcia krzyż, drewniany krzyż przydrożny będzie dwoma kawałkami drewna, które, koło którego ono przejdzie, tak? Dla ludzi z naszego kontynentu i nie tylko z naszego kontynentu, to będzie cały zespół różnych znaczeń.
1: To jest ta zdolność abstrakcyjnego myślenia. Wydaje się, że nawet najinteligentniejsze ssaki poza człowiekiem chyba

0: chyba nie mają takich odwołań, nie mają takiego rozumienia. Nie wiem, może wśród jakichś tam naczelnych bardziej...
1: No rozumieją proste symbole.
0: Tak, może dałoby się
1: hasła
0: znaleźć,
1: raczej.
0: Czy oczywiste jest to, że te inteligentniejsze ssaki daje się może wyuczyć tego, że one na jakiś znak będą reagować, oczywiście, tak. ale nie jest tak, prawdopodobnie nie jest tak, że otoczą go jakimiś wyobrażeniami. To jest raczej kwestia
1: prostych odruchów,
0: prawda? Prostych odruchów.
1: Natomiast na burcie tych sond, które już opuściły Układ Słoneczny, tak, Voyagerów, jest taka tabliczka przybita, no, też mająca charakter symboliczny. Tam są symboliczne sylwetki ludzi z planety Układu Słonecznego, tak jakby wskazanie na pochodzenie tegoż właśnie pojazdu dryfującego w tej chwili w przestrzeni międzygwiezdnej. No ale rodzi się pytanie. Wysłaliśmy taką wiadomość w przestrzeń, ale to są symbole czytelne dla nas, dla istot, nie wiem, z jakiejkolwiek innej hipotetycznej planety. Mogą to być jakieś po prostu rysy na kawałku metalu.
0: Tego nie wiemy, ale zakładamy, domyślamy się, że twórcy, wysyłając taki przekaz obrazkowy, zakładali, że gdyby gdzieś jakaś ta cywilizacja się w przestrzeni kosmicznej inna poza naszą znajdowała, to, że prędzej odczytałaby pewnie te symbole obrazkowe niż jakiekolwiek pismo, bo przecież żeby pismo odczytać, to nie jest taka prosta, sprawa, trzeba mieć ten przysłowiowy klucz kodów i wiadomo, że tak jak my dzisiaj te różne starożytne hieroglify, no niektóre w XIX wieku odczytano po raz pierwszy, niektóre całkiem niedawno. Także,
1: a niektóre czekają wciąż na swoje odczytanie.
0: Wciąż czekają. Także myślę, że ktoś kierował się taką ideą, nie wiem, możemy się z tym zgadzać lub nie zgadzać, możemy polemizować, ale rozumiemy, dlaczego w taki sposób oznaczono te statki kosmiczne.
1: Wrócimy z odległej przestrzeni kosmicznej na Ziemię do świata ludzi, którzy posługują się jako jedyne na razie znane nam istoty językiem symboli.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy dzisiaj w kalejdoskopie historycznym gawędę o symbolach, głównie o symbolach narodowych. To jest doskonała okazja, święto, a w zasadzie pewien ciąg świąt, jak pan Robert Szydlik, który jest naszym gościem, przypomniał. Zaczyna się 1 maja, ochrzczone w pewien sposób święto lewicowe świętego Józefa Robotnika. Później mamy 2 dzień maja, święto flagi, stosunkowo niedawno wprowadzone święto, ale tak jak widzę, ono się dość dobrze przyjmuje. Polacy zaczynają je coraz bardziej rozumieć. 3 maja nie trzeba nikomu tłumaczyć. No i 4 maja świętego Floriana, patrona strażaków, ale zarazem oficera rzymskiego, męczennika.
2: Tak.
1: Warto pamiętać, że to nie jest tylko wesoły pan z kubełkiem wody zalewający ogień, tylko oficer rzymski i męczennik za
2: wiarę. A jak pan redaktor pozwoli, to przy drugim maja, przypomnę, bo to ważne, tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. To też, myślę, istotne, bo w przekazach medialnych widzimy tego dnia też relacje z różnych miejsc na świecie, gdzie Polacy żyją jako ludność autochtoniczna, jak na Wileńszczyźnie, czy gdzieś na Białorusi, na Ukrainie, ale również jako wychodźcy, jako Polonia. Może rzadziej widzimy obrazki z Brazylii, a szkoda, bo jest tam ta Polonia liczna, ale no ze Stanów Zjednoczonych dość częste są te przekazy. Znamy to, wiemy o tym, że gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, czy absolutnie w Chicago, tych Polaków, Polonusów, ludzi o polskim pochodzeniu jest cała masa. I tego dnia też ta biało-czerwona w naszej przestrzeni publicznej wybucha, zakwita i tak samo też tam Polacy gdzieś poza granicami Polski też te barwy biało-czerwone tego dnia w sposób szczególny świętują, prezentują na różnych paradach i festynach i uroczystościach.
1: Ważne jest to, żebyśmy pamiętali właśnie o tym rozróżnieniu, o którym pan, panie Robercie, powiedział, czyli Polonia i ci ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, oni mieszkają tam od setek lat, oni nie są Polonią. Tak,
2: to nie są Polonią, tak jak to też powiedziałem, czyli ludność, która tam jest autochtoniczna, zasiedziała od wieków, zupełnie inna sytuacja. Polak w Wilnie, a Polak w Chicago to trochę inna bajka, trochę inna historia.
1: Przejdźmy teraz do rozmów o tym, co dzieje się z symbolami, jak ludzie wykorzystują symbole. Wykorzystują je w sposób, nazwijmy, pokojowy, do oznaczania swojej przynależności, swojej tożsamości, tak jak chociażby podczas tych dni świątecznych, które niedawno przeżywaliśmy, ale symbole mają też swój wymiar militarny, wymiar polityczny. I to, o czym kilkakrotnie już przy różnych okazjach rozmawialiśmy z panem Robertem, zamek lub miasto średniowieczne, starożytne. Na najwyższej wieży zawsze powiewa sztandar króla, księcia czy herb miejski, cokolwiek, ale oznaczenie, kto w danym momencie panuje nad tym zamkiem. Pierwszą rzeczą po zdobyciu, po zajęciu takiego grodu jest zerwanie, zdarcie sztandaru z tej najwyższej wieży i wsadzenie swojego.
2: Zwycięzca
1: wsadza swój. Wydawać by się to mogło takie bardzo archaiczne, właśnie sięgające jakichś wojen plemiennych, ścinania totemów, ale to działa wciąż.
2: Nie jest archaiczne. Znamy to ze współczesnego kina, przypomnę, Iwo Jima. Znamy to ze wszystkich produkcji filmowych dotyczących II wojny światowej. Nie pamiętam, w jakim to filmie był, ale pamiętam taką dość przejmującą scenę, że gdzieś w Wilnie wojska sowieckie zajmują miasto, 39 rok, Wilno wtedy było w Polsce, i co się dzieje, że jakiś tam mieszkaniec, no, który nie chce władzy podpaść, pospiesznie otwiera okno, ściąga biało-czerwoną flagę i wystawia w to miejsce czerwoną, czyli sam się poddaje, można powiedzieć, bez walki, sam wymienia, żeby nowej władzy nie podpaść, czy się może podlizać tej nowej władzy, taka niesmaczna, bardzo smutna scena filmowa, coś, co też często ma miejsce i dzisiaj też niestety takie sceny obserwujemy.
1: No właśnie, bo mamy pewien kod flag i herbów, które są jasno opisane, wręcz chronione prawem. Mam tutaj na myśli flagi państwowe, herby państwowe, ale coraz silniej w tą sferę publiczną, przestrzeń, w której wszyscy funkcjonujemy, wchodzą nam inne flagi, inne oznaczenia, które na razie jeszcze takiej ochrony prawnej nie mają, ale wraz z nimi idzie bardzo potężny ładunek, z jednej strony ideologiczny, z drugiej emocjonalny. No, chociażby flaga Unii Europejskiej.
2: No i ta flaga to warto zauważyć, że ona jeszcze kilkanaście lat temu była bardzo mocno eksponowana, zwłaszcza przez jedną strony politycznej, gdy okazało się, że odbiór wśród Polaków biało-czerwonej jest tak silny, tak mocny. Tu też chwała organizatorom marszów niepodległości, różnym działaczom patriotycznym, którzy dbali też o to przez lata. To nastąpiło w sposób trochę taki spontaniczny, można oddolny, że to ulica przysłowiowa przypomniała o tym, jak ta biało-czerwona jest ważna. Był taki moment, że też te środowiska, które chętniej występowały pod flagą, pod tak zwaną flagą unijną, bo ona nie jest też nigdzie jakby właśnie prawnie umocowana, raczej jest to użycie tradycyjne, a nie prawnie umocowane. Był moment, że pojawiło się więcej tych biało-czerwonych, bo ktoś tam uznał, że jednak elektorat to oczekuje tego i nie przesadzajmy, więc bardziej dzisiaj można zorientować się, czy w danym miejscu pojawiają się wyłącznie flagi biało-czerwone, czy ktoś eksponuje też te unijne. Jak eksponuje unijne, to tutaj widzimy to też często takie rozróżnienie polityczne, które daje się gdzieś odczytać, ale mówi pan redaktor o tych flagach obcych, no trzeba jeszcze wspomnieć o tej fladze takiej wielobarwnej, taką nazwę.
1: Zwanej czasem ręcznikiem plażowym.
2: Tak, taka trochę ręcznik plażowy. Z całym szacunkiem dla osób, które, nie wiem, no, urodziły się inne, czy czują się inaczej, szanować trzeba wszystkich ludzi oczywiście, ale wychodzenie też w przestrzeń publiczną z takimi znakami często, no dla mnie przynajmniej, to nie jest wyraz tego, że ktoś prosi o tolerancję, co raczej próbuje mi narzucić swoją narrację i mówić mi, że pewne rzeczy są takie same, a może nawet są lepsze, a gdy widzę na przykład, bo są takie przypadki, że ktoś wywiesza tego rodzaju symbolikę na instytucjach publicznych, ostatnio w Portugalii na przykład zakazano czegoś takiego, uważam, że jest to naganne, bo wtedy mamy sytuację, w której instytucja publiczna angażuje się gdzieś tam w spór światopoglądowy, a te instytucje publiczne, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznają osoby tam pracujące czy zarządzające tymi instytucjami, myślę, że takie instytucje powinny być powściągliwe w prezentowaniu swoich poglądów i ta flaga państwowa, flaga regionalna, flaga landu, może czasem również flaga Unii Europejskiej, do której należymy, mają zupełnie inne umocowanie niż wszelka inna symbolika, bo wyobraźmy sobie teraz, no nawet flaga związkowa, żeby nie było. Flaga związkowa, związki zawodowe też przecież używają flag i teraz nie wyobrażam sobie, że naturalna byłaby sytuacja, w której na jakiejś instytucji, wyłączając oczywiście strajk, kiedy związek zawodowy ma prawo oflagować.
1: Albo siedzibę związku.
2: Ale jeśli ktoś, powiedzmy, ze względu na to, że ma takie, a nie inne sympatie, powiesi sobie obok biało-czerwonej tak zwaną flagę Solidarności, mówię tak zwaną, bo ona też nie do końca prawnie jest umocowana, czy flagę jakieś tam, no, flagowe przedstawienie symboliki jakiegokolwiek innego związku zawodowego, to tak samo będzie mnie to raziło, to tak samo jest nie na miejscu, bo trzeba rozdzielać jednak te porządki.
1: Mhm. Ale jednocześnie akurat takie połączenie, szczególnie w latach 80., w czasie karnawału Solidarności, potem w czasie strajków, ono występowało i nie raziło. Mówimy o tym konkretnym połączeniu. Symbolika Solidarności połączona z symboliką biało-czerwoną.
2: Oczywiście tak, tylko że czymś innym jest sytuacja, nie wiem, no, rewolucji, czy miękkiej rewolucji, czy przemiany jakiejś gwałtownej politycznej. Mówimy karnawał, powiedział pan redaktor, karnawał Solidarności. To jest taki moment w dziejach, ale dziś, jeśli będę widział tę flagę Solidarności, żeby nie było, no nic nie mam do Solidarności oczywiście, ale jeśli dziś będę widział taką flagę, czy Solidarności, czy któregoś ze związków, nie wiem, OPZZ powiedzmy, tak, po przeciwnej stronie, będę widział takie flagi wywieszone na instytucji publicznej, to mijając tę instytucję, pomyślę sobie tak, albo tam się odbywa akcja jakaś strajkowa, protestacyjna, albo kierujący tą instytucją nie rozumie, że nie jest to miejsce do prezentowania swoich przekonań.
1: Mhm. Czyli obiekty państwowe powinny być oznaczone tak, jak jest oznaczone państwo.
2: Dokładnie nie... tak. Obiekty państwowe, flaga państwowa, no, na urzędach gdzieś tam samorządowych, oczywiście pojawią się tam te flagi, flaga wojewódzka.
1: No na przykład srebrny miasta. Orzeł w czerwonym polu bez korony, mazowiecki herb, jak najbardziej występujący. No za chwilę będziemy kontynuować tę rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części Kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o symbolice, o tym, jak to wyglądało w przeszłości i jak wiele elementów z przeszłości dziś wciąż jeszcze funkcjonuje i jaki jest prawdziwy, prawidłowy porządek rzeczy. Podoba mi się bardzo to sformułowanie, które nasz gość, a przypominam, jest nim pan Robert Szydlik, heraldyk, znawca całej tej rozbudowanej symboliki, jaka towarzyszy herbom i flagom, którą pan Robert użył w poprzedniej części naszej rozmowy. Natomiast ja nie bez powodu przywołałem ten znak, czy ten topos związany ze zrywaniem flagi z szczytu zdobytego zamku i zatykaniem własnego sztandaru, własnego proporca. A później zaczęliśmy rozmawiać o tych flagach symbolizujących różne organizacje, różne ideologie. Czy to nie jest trochę wtykanie jednak swojego sztandaru na zdobytych czy zdobywanych szańcach przeciwnika? Oczywiście nie ma wojny z armatami, ze szczękiem oręża, ale toczy się jakiś bój.
2: Ale jest walka idei.
1: Właśnie.
2: Spór światopoglądowy jest, on się często zaostrza, ale to też jakby, no to jest też charakterystyczne dla demokracji, że ten spór jest nieustający. On jest nieustający, to możemy oczywiście rozmawiać, czy jaki poziom jest, jaki powinien poziom być tego sporu. Czy to jest wojna na słowa, czy to jest przekonywanie się na argumenty. Oczywiście, ale to zostawmy z boku, bo rozmawiamy o symbolice i też wspomniałem o tym, że wspomniałem o tej scenie z filmu Smutnej. Smutne jest to, kiedy sami się poddajemy i sami wywieszamy na zapas, nie wiem, żeby się podlizać.
1: Flagi zdobywców.
2: Wywieszamy. Mm-hmm. Tak, wywieszamy flagi zdobywców. Nie jest to, no nie jest to właściwe, możemy tylko z niesmakiem podchodzić do takiej sytuacji. No mnie też dziwią takie sytuacje, kiedy ktoś przesadza w takim ekumenizmie religijnym czy politycznym i gotów jest te symbole, o na przykład symbole różnych religii wstawić do jednej świątyni. Jeśli to robi w moim odczuciu następuje to pewne pomieszanie pojęć, bo zakładam, że jeśli ktoś w danej religii, w danym wyznaniu się urodzi, no to może oczywiście od niego odejść, to się zdarza, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, ale raczej naturalne jest to, że jeśli pozostaje i deklaruje się jako osoba związana z danym kościołem, związkiem wyznaniowym, no to prawdopodobnie stwierdza, to jest najlepsza religia, albo to jest jedyna prawdziwa religia, czy najprawdziwsza moja. I wstawiając teraz te inne symbole, mówi nie, no relatywizuje, mówi wszystko jest równe, wszystko jest takie samo, moje nie jest lepsze. A teraz stwierdzenie, że moje jest lepsze, wcale nie oznacza jakiejś nietolerancji czy braku akceptacji dla tego, co jest inne, tylko raczej stwierdzenie, to moje jest wyjątkowe, bo i tu możemy uzasadniać. Ale stawianie tego znaku równości, no jeśli uznam dzisiaj, że wszystkie idee są różne, równe, to znaczy, że jutro mogę się swoich idei wyprzeć, prawda?
1: Zgadza się, na tym właśnie.
2: Jeśli są równe, to jutro mogę przyjąć obcą, powiedzieć, że skoro ona jest taka sama, tak samo wartościowa, a przecież tak nie uznajemy. Jeśli jest tak samo wartościowa, to jutro mogę odrzucić swoje, mogę przyjąć obce.
1: Tym polegała właśnie rewolucja postmodernistyczna, na rozmyciu granic i relatywizacji wszystkiego, co się tylko da zrelatywizować. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tej flagi błękitnej ze złotymi gwiazdami, czyli tak zwanej flagi Unii Europejskiej. Ona, jak żeśmy sobie już powiedzieli, nie jest na razie w żaden sposób chroniona prawnie. Unia Europejska nie jest póki co państwem, ale dość często ja słyszę takie głosy, że póki co, że na razie jeszcze nie, ale że za czas jakiś zostanie państwem. I tak jak wiele symboli najpierw funkcjonowało w ukryciu, w konspiracji nawet, półoficjalnie, a potem stało się prawdziwymi, legalnymi symbolami nawet danego państwa. Wiem, że kalejdoskop historyczny raczej zwraca się w przeszłość, ale tutaj spróbujmy spojrzeć w przyszłość. Czy ci ludzie, którzy tak mówią, nie depczcie flagi unijnej, bo ta flaga za czas jakiś stanie się flagą państwa i będziecie popełniać przestępstwo. Czy oni nie mają trochę racji?
2: No, nie mają o tyle racji, że jeśli podejdziemy do tego legalistycznie, to możemy powiedzieć tak, jeśli dzisiaj coś nie jest zakazane, no załóżmy, nie wiem, to mówiąc żartobliwie, alkohol przed czasami prohibicji, prawda? i później mamy prohibicję, no to jest trochę podobna sytuacja. No nie możemy dzisiaj zakładać, że prawa, które będą obowiązywały być może w przyszłości w przedszkole, prawda? No jest to, dochodzimy do pewnego absurdu. Tutaj też ci, którzy mówią nie depczmy tego, też jakby to też jest ta walka idei. Ktoś depcze, walczy z ideą. Ktoś chroni, mówi chrońmy. No jest to walka, jest to ta walka idei. Ja, mówiąc o fladze unijnej, bardzo chętnie przypominam to, o czym Unia dzisiaj chciałaby zapomnieć i pewnie, kto wie, czy jakby się okazało, że ta flaga będzie kiedyś być może jakiegoś państwa europejskiego wspólnego, będzie umocowana prawnie, kto wie, czy nie zostanie jakoś tam zmieniona, na przykład, nie wiem, liczba gwiazd zostanie zmieniona albo liczbę promieni zmienią z 6 na 5, bo te pięciopromienne to takie bardziej są, prawda, kojarzą się z lewą stroną sceny politycznej historycznie, a tutaj mamy 6-promienne i też warto przypomnieć, chętnie to czynię, zwłaszcza na antenie tego radia, no, autor tej symboliki odnosił się do Najświętszej Marii Panny. Do przedstawienia, do takiej rzeźby, która jest w katedrze w Strasburgu. Znamy biblijny opis tych 12 gwiazd w wieńcu niewiasty obleczonej w słońce, tak? I że to jest to symboliczne odniesienie do 12 pokoleń Izraela i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta symbolika, sam autor mówił o tym, gdzieś już pod koniec życia, że on sięgał wprost do tej symboliki religijnej, bo pamiętajmy, że ta flaga wychodzi jeszcze z czasów, po raz pierwszy jakby pojawia się ta symbolika jeszcze w czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. No inaczej wyglądała ta Europa, nawet ta zachodnia, ta mniejsza powiedzmy wspólnota, wyglądała w latach 60., 70., inaczej wygląda dzisiaj, bo nawet jeśli od lat 60. mamy ten mocny ruch lewicowy sponsorowany gdzieś tam z Moskwy, tych tak zwanych pożytecznych idiotów sponsorowanych z Moskwy, to jednak konserwatyści w Europie wtedy byli jeszcze dość mocni. I to oni rządzili w tej EWG i to oni wprowadzali swoją symbolikę i ówczesne chadecje były rzeczywiście jeszcze chrześcijańskimi demokracjami, bo dzisiaj jak spojrzymy na te chadecje, to w tej chadecji, z tego chrześcijaństwa już tam niewiele zostało przecież. Także no też jakbym
1: mnie chciał. Mówimy cały czas, wyjaśnijmy, że ten tajemniczy autor flagi to jest Robert Schuman, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak. Jeden z chadeckich.
2: To znaczy, nie wiem, czy on to narysował wprost, ale jakby on
1: sam pomysł, idea.
2: Na pewno pomysł był od niego.
1: Mm-hmm. W pierwotnej wersji ja spotkałem gdzieś taki artykuł, w którym w pierwotnej wersji tam jeszcze pojawiał się Złoty Krzyż, oprócz wieńca z gwiazd, on później gdzieś zaniknął. I ja jest już sobie, tylko ten błękit z tym wieńcem 12
2: ja
1: gwiazd.
2: Ja sobie muszę przypomnieć, to był bodajże, twórcą tej flagi był bodajże Arsène Heinz, imię francuskie, nazwisko niemieckie, no w są rejony Europy, gdzie to jest naturalne. I tam jakby on wprost mówił, że to było jednoznaczne takie odniesienie właśnie, a nie inne. I też ta liczba gwiazd jest nieprzypadkowa. Także tutaj to odniesienie było mocne. Więc jak dzisiaj, ja chciałbym to podkreślić, panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli. Jeśli dzisiaj ktoś mnie pyta, czy palić taką flagę, czy deptać tę flagę, ten powiedział, nie, niekoniecznie. Nie zapominajmy, że ona na dzisiaj stoi niżej, poniżej biało-czerwonej z racji na ustrój i na to, w jakim sensie my prawnie jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Ale ja bym tego jednak nie niszczył. Mam tutaj pewne opory, biorąc pod uwagę te 12 gwiazd, no jednak maryjnych. Raczej bym o tym przypominał przy każdej okazji, bo ilekroć się o tym wspomni, no miałem takie sytuacje, że wspominałem o tym i widziałem taki naprawdę, niektórzy byli bardzo niezadowoleni, że poruszam taki temat. To no, gruby nie tak z mojej strony. Gruby nie tak.
1: Oczywiście ale rzeczywiście warto mieć tą świadomość symboliki związanej z tak zwaną flagą unijną. Kto wie, jakie będą dalsze losy tej flagi. Nie wiemy też, czy jeśli powstanie kiedykolwiek takie państwo, to ta flaga się zachowa właśnie ze względu na swoje korzenie. Tak, tą symbolikę. W ogóle jak patrzymy na symbolikę w herbach, flagach europejskich, to tam jest cała masa rzeczy do korekty zgodnej z najnowszymi prądami. To są flagi skandynawskie, to jest flaga Anglii, flaga Szkocji, wszędzie symbolika chrześcijańska. No bardzo jest to ciekawe. Symbole dalej są dla ludzi ważne, będą ważne, wydaje się, jeszcze dość długo. Moim państwa gościem był pan Robert Szydlik, któremu bardzo serdecznie za rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Fragment Ewangelii świętego Mateusza przed chwilą odczytany. Prowadzi nas nad jezioro Genezaret. Apostolowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa na drugi brzeg, i oto wiosłując w obranym kierunku ujrzeli Jego samego kroczącego po jeziorze. Chrystus szedł po wodzie tak, jakby to była ubita ziemia. Apostołowie przerazili się, mniemając, że to zjawę. Na okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie lękajcie się. I wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzi. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa, gdy wobec silnego uderzenia wiatru uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: czemu zwątpiłeś, mały wiarze?

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, na całym świecie pożądane jest, aby każda wspólnota stawała się domem pokoju, w którym wrogość uczymy się rozbrajać przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość i pielęgnuje się przebaczenie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba bowiem poprzez czujną i twórczą kreatywność duszpasterską ukazać, że pokój nie jest utopią. Bracia i siostry, każdego języka, ludu i narodu, jesteśmy jedną rodziną, która płacze, ma nadzieję i powstaje. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, bezpowrotnej złej przygody. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, spirali żałoby i przemocy. Tak modlił się święty Jan Paweł II w modlitwie o pokój 2 lutego 1991 roku. Najmilsi, pokój niech będzie z wami wszystkimi. To pokój Chrystusa zmartwychwstałego, owoc Jego ofiary miłości na krzyżu. Dlatego do Niego zanosimy naszą błagalną modlitwę. Panie Jezu, Ty bez broni i bez przemocy zwyciężyłeś śmierć. Jej panowanie skruszyłeś mocą pokoju. Obdarz nas swoim pokojem, jak obdarzyłeś niewiasty niepewne o świcie Paschy i uczniów ukrytych i zatrwożonych. Ześlij swego ducha, tchnienie, które daje życie i pojednuje, które przeciwników nieprzyjaciół czyni braćmi i siostrami. Natchnij nas ufnością Maryi, Twojej Matki, która z rozdartym sercem stała pod Twoim krzyżem, niewzruszona w wierze, że zmartwychwstaniesz. Niech ustanie szaleństwo wojny, a ziemia niech będzie leczona i uprawiana przez tych, którzy wciąż umieją rodzić, strzec i miłować życie. Wysłuchaj nas, Panie życia.

na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
3: Często mówimy o tym zaufaniu do Boga, że ono powinno mieć wyraz wiary dziecięcej, zaufania dziecięcego. I nie trzeba tego tłumaczyć, bo dziecko umie się w pełni otworzyć, bez żadnych ale. I tutaj, nawet jeśli nas życie wyniesie, czy to na piedestały, czy poprzez wykształcenie, czy inne, w stosunku do Pana Boga, bądźmy jak małe dzieci, pełne ufności. Chcemy oddać cześć Maryi, naszej Królowej. Ona dana jest na naszych drogach jako szczególna osoba. A ten rok jest wyjątkowy, kochani, bo są pewne rocznice ważne. Rok 1656, śluby Jana Kazimierza, mija w tym roku 370 lat. Ciągle aktualne. A potem na bazie tych ślubów, śluby jasnogórskie 1956, to 70 lat w tym roku, i śluby składane w czasie milenium, czyli 60 lat temu. Uwielbiajmy Maryję, naszą Matkę i naszą Królową, bo dana jest ku obronie narodu polskiego.
1: Dobre słowo pasterzy.